0: haja. De oj, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le.
1: Dankó Rádió. Tiszaújvárosban FM 88,3. A Magyar Zene Rádiója.